0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rozniecajcie nadzieję w cierpiących sercach, powiedział papież do młodzieży w Peru. W Kamerunie miały miejsce Krajowe Dni Młodzieży. Zakończył się wakacyjny obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Siedlcach. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Tego, czego doświadczycie podczas tego dnia, nie zachowujcie tylko dla siebie. Niech nie pozostanie jedynie na zdjęciach w waszych telefonach czy filmach zamieszczonych w mediach społecznościowych. Dzielcie się tym, wskazał papież w wideo przesłaniu do młodzieży w Peru z okazji Narodowego Dnia Młodzieży.
2: Pewność żywej obecności Pana pośród nas jest tym wewnętrznym ogniem, który pobudza nas do odwagi i wyjścia ze strefy komfortu, którą tworzy indywidualizm.
1: Papież nawiązał także do hasła wydarzenia: bądź odważny, Chrystus żyje. Ojciec Święty powierzył Peruwiańczyków wstawiennictwu Matki Bożej i zachęcił, by byli solą i światłem Chrystusa.
3: Wiadomości ze świata.
1: W kameruńskiej diecezji Bertua dobiegły końca szóste Krajowe Dni Młodzieży. Przebiegały one w duchu modlitwy, braterstwa i formacji.
2: Skarbem Jezusa Chrystusa jesteś ty, drogi młody człowieku. W jego oczach jesteś cenny, wskazał nuncjusz apostolski w Kamerunie, arcybiskup José Avelino Betancourt. Zaprosił on każdego młodego człowieka, by powierzył Bogu swoje trudności związane ze szkołą, studiami, pracą, rodziną czy zdrowiem. Tak jak człowiek, który sprzedaje wszystko, by nabyć pole zawierające skarb, tak i młodzi ludzie są wezwani, by postawić wszystko na Chrystusa, jedynego, który jest w stanie prawdziwie wypełnić życie, zachęcił nuncjusz apostolski.
1: 800 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przeżywało wakacyjny obóz w Siedlcach. Przybyli oni na zaproszenie biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Był to czas budowania relacji z Jezusem, między sobą i ze wspólnotą Kościoła. Hasłem tego wydarzenia były słowa Jezusa: jesteście moimi przyjaciółmi. Tak relacjonuje ten wakacyjny obóz Kacper Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
4: Zawsze niedziela na obozie jest takim czasem, kiedy to stypendyści wychodzą do ludzi, wychodzą do mieszkańców miasta, które je przyjmuje. Dlatego też odwiedziliśmy w tą niedzielę wszystkie siedleckie parafie, nie tylko, bo także jedną podsiedlecką parafię, aby tam opowiadać z jednej strony o fundacji, podzielić się tym, jak fundacja wpływa na nasze życie, jak to stypendium pomaga nam się rozwijać, jak także duchowo nas prowadzi to nauczanie Jana Pawła II, jak te relacje między sobą budujemy w fundacji.
1: Spotkanie młodych komentuje także biskup pomocniczy siedlecki Grzegorz Suchodolski.
5: Jednym z najpiękniejszych widoków, który wzruszył nas duszpasterzy, to był widok adoracji w Pratulinie. Wtedy akurat padał bardzo rzęsisty deszcz i młodzież klęczała na placu przed Najświętszym Sakramentem. Większość z nich była pod namiotami, ale około 100 młodych osób klęczało na chodniku w rzęsistym deszczu, adorując Jezusa Chrystusa.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: gdy wierni gromadzili się tam na modlitwie z papieżem Leonem XIV. Czekamy na początku na komentarz do Ewangelii i potem po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty daje często komentarz do aktualnych spraw, które są w Kościele. Dodam, że na portalu Vatican News mogą Państwo przeczytać informacje i aktualności z nauczania Ojca Świętego. I tak Ojciec Święty wysłał specjalne pozdrowienie i przesłanie do młodych w Medjugorji z okazji festiwalu młodych właśnie w tym miejscu. Papież wzywał młodzież, by poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego oraz sakramenty ponownie odkryli piękno osobistego spotkania z Panem, który gasi pragnienie każdego serca i daje siłę, by zawsze rozpoczynać od nowa. Również na portalu Vatican News są informacje o tym, że już wkrótce, 5 sierpnia, przypada rocznica poświęcenia papieskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Jest to jedna z czterech głównych bazylik, a sama legenda mówi, że w 358 roku Matka Boża ukazała się we śnie papieżowi Liberiuszowi, prosząc go o wzniesienie bazyliki na wskazanym przez siebie miejscu. Tego dnia, 5 sierpnia, rzymskie wzgórze Xfilin pokryło się śniegiem i to właśnie tam, gdzie wznosi się potężna bazylika, zbudowano kościół poświęcony Matce Bożej na pamiątkę wydarzenia nazwanego później przez wiernych i też tytuł Matki Bożej Śnieżnej. Na portalu Vatican News również są informacje o obozie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Siedlcach i są poruszające świadectwa, dlatego bardzo serdecznie zapraszam również na ten portal, aby być też na bieżąco z działalnością i nauczaniem Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. A już za chwilę zobaczymy w oknie Pałacu Apostolskiego papieża Leona XIV. Dodam tylko, że jest gorąco, mimo to ludzie przybywają na plac świętego Piotra.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo,
0: kiedy słuchamy Ewangelii, często słyszymy o znakach dokonywanych przez Jezusa. Są to gesty, które objawiają Jego szczególne oddanie dla nas, wyrażające się w zbawieniu, które przynosi światu. Pan przedstawiany jest jako ten, który nadaje sens życiu, wyzwalając je od zła i grzechu. Przywracając wzrok niewidomym, a słuch niesłyszącym, Chrystus nie tylko dokonuje niezwykłych czynów, lecz także oznajmia wszystkim, że Królestwo Boże jest blisko. Dlatego dzisiejsza Ewangelia świadczy, że Jezus nie ogranicza się do przywracania zmysłów tym, którzy są ich pozbawieni, lecz nadaje smak naszym zmysłom. Niesłyszącemu, który odzyskuje słuch, Pan głosi dobrą nowinę, aby mógł jej słuchać. Niewidomemu, który odzyskuje wzrok, ukazuje wspaniałe dzieło odkupienia, dokonujące się dla niego. Podobnie Jezus daje głodnemu pokarm do spożycia. Wydarzenie rozmnożenia chlebów oznacza, że spotkanie z Panem jest doświadczeniem, które nas karmi. Na pustyni, czyli w miejscu naszej potrzeby, Chrystus jest chlebem życia. Z Nim tego, co niezbędne, jest w obfitości. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy łomków. Liczba ta podkreśla, że dar Pana jest powszechny i że Jego opatrznościowa troska o nas nigdy nie ustaje. Najdrożsi, Chrystus naprawdę zaspokaja głód ludzkości, nasz głód prawdy i życia. Jego gest uczy nas zarazem, że nic się nie marnuje, kiedy dzielimy się tym z innymi. Gromadzenie i odrzucanie są natomiast dwiema stronami tego samego zła, zachłanności. Ta choroba duszy odbiera człowiekowi zmysły, ponieważ upaja go bogactwem do tego stopnia, że zapomina on o tych, którzy płaczą z głodu i wołają z pragnienia. I tak, wobec przepychu rzeczy, które niszczeją, pozostają wyciągnięte ręce tych, którzy nie mają co jeść, oraz spalone domy tych, którzy nie zaznają pokoju. Na pustyni wojny i arogancji zobaczmy, z jaką dobrocią Pan spojrzał w niebo. Odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dał je swoim uczniom, aby rozdali je tłumom. W tym cudzie miłości rozpoznajemy charakterystyczne gesty Jezusa, które osiągają swój szczyt podczas ostatniej wieczerzy. Wtedy bowiem Syn Boży oddaje nam swoje własne życie jako nasz brat w człowieczeństwie. Kosztując łaski Eucharystii, starajmy się dawać świadectwo o jej pięknie naszymi codziennymi gestami, poczynając od błogosławieństwa posiłku, gdy dzielimy się chlebem w rodzinie i wśród przyjaciół. W towarzystwie Jezusa także wakacje mogą stać się czasem braterskiej pogody ducha, obejmującej również tych, którzy obok nas znajdują się w potrzebie. Prośmy zatem Maryję, Pannę, troskliwą Matkę, aby pomagała nam wzrastać w miłości, tak by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filii.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Gloria Patri et Filii.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Pro fidelibus defunctis.
0: Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: Drodzy bracia i siostry, patrzę z troską na to, co dzieje się w Ceuta, prosząc Boga, aby przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny Afryki można było znaleźć rozwiązania, które są na rzecz pokoju, stabilności i sprawiedliwości. Modlimy się w intencji pokoju na świecie, aby ustały wojny, aby znaleźć możliwości dyplomatyczne rozwiązywania konfliktów. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach wrogości, w sposób szczególny osoby bezbronne i potrzebujące pomocy, w sposób szczególny dzieci, starszych i chorych. Niech Pan wspiera tych, którzy cierpią i błogosławi tych pracę, którzy dają pomoc i wsparcie. W tych dniach jest odpust dla Syżu, porciunculi. Święty Franciszek otrzymał ten odpust w 1216 roku od Honoriusza III. Był inspirowany modlitwą w Porciunculi, pewnej wizji Jezusa i Maryi, którzy byli razem z aniołami. Dziękujemy Panu przez ten wielki dar i uczynimy z tego skarb dla nas. W sposób szczególny w 800-lecie przeniesienia szczątków biedaczyny z Asyżu, który właśnie w Porciunculi zmarł w 1226 roku. Pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów, którzy jesteście z różnych krajów. W sposób szczególny najmłodszych z Padwy. Młodych z parafii świętego Jana Bosco z Altamura. Także młodych z Castelfranco z Veneto. Współpracowników duszpasterskich, którzy są z ich kapłanami i

Wobec przepychu rzeczy, które niszczą, pozostają wyciągnięte ręce tych, którzy nie mają co jeść, oraz spalone domy tych, którzy nie zaznają pokoju. Ojciec Święty apelował o to, aby wyciągać ręce do tych, którzy potrzebują pomocy. I Ojciec Święty właśnie zachęcał również do takich gestów rodzinnych, bardzo bliskich, to znaczy na przykład do modlitwy przed posiłkiem w gronie rodzinnym. Ta wspólna modlitwa jest wyznaniem też naszej wiary, a jednocześnie jest podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie dary. Podczas tego spotkania modlitewnego na zakończenie Ojciec Święty wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją w Ceucie i prosił Boga i przedstawiennictwo Matki Bożej Afryki, aby znaleźć rozwiązania na rzecz pokoju, stabilizacji i sprawiedliwości. Prosił również o modlitwę i o to, żeby zakończyły się wojny, a rozwiązania, żeby były możliwe kanałami dyplomatycznymi. I również mówił o odpuście w Asyżu, to znaczy właśnie w tych dniach możemy uzyskać ten odpust, modląc się w intencjach Ojca Świętego, więc będąc u spowiedzi Komunii Świętej, uznając wiarę, jest to łaska, którą otrzymał Święty Franciszek, odpust zupełny, który można w tych dniach uzyskać. A kłania się i pozdrawia Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Prośmy Boga o pokój, stabilność i sprawiedliwość, powiedział papież zaniepokojony sytuacją w Ceucie. Dziś można uzyskać odpust zupełny, którego udzielił papież na prośbę świętego Franciszka. Ojciec Święty skierował przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Dziś po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty odniósł się do sytuacji w Ceucie.
2: Z niepokojem śledzę alarmującą sytuację w Ceucie. Prosząc Boga za wstawiennictwem Matki Bożej, Pani Afryki, aby udało się znaleźć rozwiązania służące pokojowi, stabilności i sprawiedliwości.
1: Ojciec Święty ponownie zaapelował o nieustanną modlitwę i działania dyplomatyczne na rzecz pokoju.
2: Nie ustawajmy w modlitwie o pokój, aby na świecie położono kres wojnom i aby dla konfliktów znajdowano rozwiązania dyplomatyczne. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach działań wojennych, zwłaszcza o najsłabszych i bezbronnych, dzieciach, osobach starszych i chorych. Niech Pan pocieszy tych, którzy cierpią oraz błogosławi dziełu tych, którzy niosą pomoc i pociechę.
1: Papież przypomniał, że dziś można uzyskać odpust zupełny w Kościele na całym świecie.
2: W tych dniach obchodzimy odpust Asyski. Święty Franciszek uzyskał ten odpust od papieża Honoriusza III w 1216 roku pod wpływem wizji Jezusa i Maryi otoczonych aniołami, której doznał podczas modlitwy w Porcją Kuli. Dziękujmy Panu za ten wielki dar i korzystajmy z tego skarbu.
1: 2 sierpnia to co roku dzień, jak zaznaczył Ojciec Święty, w którym wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Można ofiarować go za siebie lub za kogoś innego. Odpust zupełny to całkowite darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Można go uzyskać pod zwykłymi warunkami, to znaczy przede wszystkim dziś nawiedzamy kościół parafialny i odmawiamy modlitwy Ojcze Nasz i Wierzę w Boga i potem zwykłe warunki, to znaczy stan łaski uświęcającej lub spowiedź, komunia święta, dowolna modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego. Ponadto wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Przy braku tej dyspozycji można uzyskać odpust cząstkowy. Ojciec Święty skierował swe przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju.
3: Papież wzywa młodzież, by poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego oraz sakramenty na nowo odkrywała piękno osobistego spotkania z Panem, który gasi pragnienie każdego serca i daje siłę, by zawsze rozpoczynać od nowa. Ojciec Święty zachęca młodych, aby szczerze szukali prawdy, która ich wyzwala i nie dali się zwieść złudzeniom przemijającego szczęścia.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Prośmy Boga o pokój, stabilność i sprawiedliwość, powiedział papież zaniepokojony sytuacją w Ceucie. Dziś można uzyskać odpust zupełny, którego udzielił papież na prośbę świętego Franciszka. Ojciec Święty skierował przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Dziś po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty odniósł się do sytuacji w Ceucie.
2: Z niepokojem śledzę alarmującą sytuację w Ceucie. Prosząc Boga za wstawiennictwem Matki Bożej, Pani Afryki, aby udało się znaleźć rozwiązania służące pokojowi, stabilności i sprawiedliwości.
1: Ojciec Święty ponownie zaapelował o nieustanną modlitwę i działania dyplomatyczne na rzecz pokoju.
2: Nie ustawajmy w modlitwie o pokój, aby na świecie położono kres wojnom i aby dla konfliktów znajdowano rozwiązania dyplomatyczne. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach działań wojennych, zwłaszcza o najsłabszych i bezbronnych, dzieciach, osobach starszych i chorych. Niech Pan pocieszy tych, którzy cierpią oraz błogosławi dzieło tych, którzy niosą pomoc i pociechę.
1: Papież przypomniał, że dziś można uzyskać odpust zupełny w Kościele na całym świecie.
2: W tych dniach obchodzimy odpust asyski. Święty Franciszek uzyskał ten odpust od papieża Honoriusza III w 1216 roku pod wpływem wizji Jezusa i Maryi otoczonych aniołami, której doznał podczas modlitwy w Porcjankuli. Dziękujmy Panu za ten wielki dar i korzystajmy z tego skarbu.
1: 2 sierpnia to co roku dzień, jak zaznaczył Ojciec Święty, w którym wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Można ofiarować go za siebie lub za kogoś innego. Odpust zupełny to całkowite darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Można go uzyskać pod zwykłymi warunkami, to znaczy przede wszystkim dziś nawiedzamy kościół parafialny i odmawiamy modlitwy Ojcze Nasz i Wierzę w Boga i potem zwykłe warunki, to znaczy stan łaski uświęcającej lub spowiedź, komunia święta, dowolna modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego. Ponadto wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Przy braku tej dyspozycji można uzyskać odpust cząstkowy. Ojciec Święty skierował swe przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju.
3: Papież wzywa młodzież, by poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego oraz sakramenty na nowo odkrywała piękno osobistego spotkania z Panem, który gasi pragnienie każdego serca i daje siłę, by zawsze rozpoczynać od nowa. Ojciec Święty zachęca młodych, aby szczerze szukali prawdy, która ich wyzwala, i nie dali się zwieść złudzeniom przemijającego szczęścia.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.